0: Die fifty. I nie komik. A ja rasistki nowy.
1: Dungeon Master.
0: I nie.
1: Die fifty.
0: I nie komik. A ja rasistki nowy.
1: Dungeon Master.